0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: Auf 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witamy Państwa serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii i zapraszamy na spędzenie z nami kolejnej audycji. Dzisiaj mamy 19 lipca 2026 roku, a przy mikrofonie Maja Haller
4: i Ania Gaborek. Można nas słuchać na żywo poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków Górnej Austrii. Portal ten i Facebook Polskiego Radia w Górnej Austrii umożliwiają również odsłuchiwanie naszych audycji z archiwum, jeśli nie mają Państwo wolnego czasu w niedzielne południe. Zapraszamy!
3: Drodzy Państwo, każdy, kto nas słucha, może dołączyć do naszego programu swoje przemyślenia, pomysły czy życzenia dla solenizantów lub na inne okazje, wysyłając maila na adres radio@poloniaoberösterreich.com.
4: Kartka z kalendarza. 19 lipiec to 200 dzień, 29 tydzień i 7 miesiąc 2026 roku. Do końca roku pozostaje 165 dni. Wschód słońca był o 4:38, a jego zachód nastąpi o 20:46. Wschód księżyca był o 11:09, a jego zachód o 22:39. Dzień trwa 16 godzin i 8 minut i jest krótszy od najdłuższego o 39 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 26 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały 64 dni. Znak zodiaku urodzony 19 lipca to rak.
3: Nietypowe wydarzenia i święta. Mecz finałowy Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, Dzień Lodów i Dzień Czerwonego Kapturka. Cytat dnia. Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć. Johann Wolfgang Goethe. Przysłowia na lipiec. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
4: Sławni ludzie urodzeni 19 lipca. W 1862 roku Kazimierz Jaczewski, polski lekarz, działacz społeczny i kulturalny, bibliotekarz. W 1869 roku Ludwika Wiktoria Orleańska, francuska arystokratka, księżna Bawarii. W 1927 roku Michał Bobrowski, polski satyryk, scenarzysta, reżyser, autor tekstów, piosenek. W 1947 Brian May, brytyjski gitarzysta zespołu Queen. W 1949 roku Krzysztof Piasecki, polski satyryk, artysta kabaretowy, dziennikarz.
3: Niektóre ważne wydarzenia w dniu 19 lipca. W 1998 roku było zwycięstwo wojsk egipskich nad bizantyjskimi w bitwie pod Apameą. W 1843 roku zabudowano transatlantycki parowiec Great Britain. W 1954 roku wydano debiutancki singiel Elvisa Presleya That's All Right. W 1972 roku w zakładach piwowarskich w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję Coca-Coli. W 2012 roku wystartował naziemny kanał telewizyjny Plus.
4: W dzisiejszej audycji przedstawimy Państwu 16 zlot i igrzyska polonijne zorganizowane przez Wspólnotę Polaków Górnej Austrii w dniu 20 czerwca 2026 roku.
3: A teraz o uwagę prosimy solenizantów, którymi są Wincenty, Ambroży, Teodor oraz Makryna, Rufina i Justa. Nasi drodzy, życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. A prezentem muzycznym dla Was jest piosenka pod tytułem Uśmiechnij się, to najlepszy początek dnia.

16. zlot polonijny w Górnej Austrii odbył się 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym Ask-Steck w Linzu. Tegoroczne spotkanie zgromadziło przedstawicieli Polonii, zaproszonych gości, rodziny, sportowców oraz sympatyków polskiej kultury mieszkających w Austrii. Oficjalnego powitania przybyłych gości i publiczności dokonali redaktorka Polskiego Radia w Górnej Austrii Paulina Artmüller oraz prezes Wspólnoty Polaków Górnej Austrii Julian Gaborek. Już od pierwszych chwil wydarzeniu towarzyszyła otwarta, rodzinna atmosfera, w której ważne miejsce zajmowały rozmowy, spotkania i wspólne spędzanie czasu. Gośćmi zlotu byli konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Górnej Austrii Christian Hofer, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Martin Winkler, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Christian Dürfel, prezydent Izby Pracowniczej w Górnej Austrii Andreas Stangl, wiceprezydent Izby Pracowniczej w Górnej Austrii Sandra Jurekowicz, burmistrz miasta Linz Dietmar Pramer, radny miasta Linz Michael Obrowski, kierowniczka Biura Integracyjnego Miasta Linz Jasmin Baumgartinga, przedstawicielka Stowarzyszenia Ukraińskiego w Lińcu Ewgenia Proc, nauczycielka języka polskiego w szkołach w Górnej Austrii Małgorzata Szczerek. Program wydarzenia łączył część sportową, kulturalną i integracyjną. Dzięki temu uczestnicy mogli nie tylko kibicować zawodnikom i dzieciom biorącym udział w igrzyskach, ale także obejrzeć występy artystyczne, porozmawiać z innymi uczestnikami i spędzić dzień w polonijnym gronie. W części kulturalnej dla publiczności wystąpił zespół taneczny Anima z Linzu pod kierownictwem Angeliki Kirchmeier oraz dziecięcy zespół Wizerunki Związku Ukraińskiego z Linzu pod kierownictwem Tetiany Perepetycja. Oba zespoły zaprezentowały starannie przygotowane choreografie, barwne stroje oraz energię, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. 16. zlot polonijny w Górnej Austrii był okazją do pokazania, że polonijna wspólnota w regionie pozostaje aktywna, otwarta i zaangażowana. Wydarzenie stworzyło przestrzeń do spotkań międzypokoleniowych, budowania relacji oraz podtrzymywania więzi z polską kulturą poza granicami kraju. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie 16. zlotu Igrzysk Polonijnych w Górnej Austrii. Dzięki ich pracy i wsparciu wydarzenie mogło przebiec w dobrej, życzliwej i sprawnie zorganizowanej atmosferze. Relację z imprezy przeprowadził Gregor Motylewicz z telewizji TV Polonia.

0: Jako pierwsza głos zabrała wiceprezydent Izby Pracowniczej w Górnej Austrii, Sandra Jurekowicz. Drogi Julianie, szanowni państwo, szanowni goście, cieszy mnie bardzo, że z ramienia Izby Pracowniczej mogę dzisiaj tutaj być z wami. Ja pochodzę z Chorwacji i dobrze wiem, jak to jest, kiedy trzeba rozpoczynać życie w nowej ojczyźnie. Uważam, że ten festyn jest czymś więcej niż tylko wspólnym spotkaniem, ale jest on oznaką, że pochodzenie, kultura i społeczność może być nawet wtedy ważna, kiedy inny kraj staje się naszym domem. Kultura daje poczucie, jak ważne stają się nasze korzenie, a sport z kolei łączy ludzi, daje potrzebę spotkania. Obecnie odbywają się mistrzostwa w piłce nożnej i tutaj szczególnie widać, jaką radość daje wspólne oglądanie meczów. Uważam, że to jest piękne, jak ludzie się spotykają i to nie jest najważniejsze, z jakiego kraju się jest, ale ważne jest, że czują się razem dobrze. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję również tym wszystkim, którzy pomagają w tym festynie i życzę dobrej zabawy. A teraz oddajemy głos burmistrzowi miasta Linz, Dietmarowi Prammer.
1: Willkommen in Linz, willkommen bei der Aske Steg Linz.
0: Witam państwa serdecznie w Linzu na obiekcie sportowym Asko Steg. Cieszę się bardzo, że mogę wziąć udział w waszym 16. zlocie polonijnym. Od 16 lat spotykacie się państwo tutaj i to jest dowód na to, jak mocną społeczność tworzycie w Górnej Austrii. Ale to jest możliwe tylko dlatego, że wiele ludzi się angażuje, aby kontakty z krajem rodzinnym się rozwijały, a jednocześnie dobrze się żyło w nowej ojczyźnie. To dla niej pracować i żyć i widzieć, jak się rozwija. Polacy żyjący w Górnej Austrii przyczyniają się w dużym stopniu, aby wspólne życie było łatwe. I właśnie takie spotkania jak to, gdzie kultura i sport łączą ludzi, jest tego przykładem. W imieniu rządu naszego miasta życzę przyjemnego zlotu.
1: Ich wünsche euch für die heutige Veranstaltung alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Teraz przed państwem członek rządu krajowego Górnej Austrii, Christian Dörfer.
3: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren.
0: Szanowne panie i panowie, drogi Julianie, dziękuję za zaproszenie na święto wspólnoty polonijnej, które jest doskonałym przykładem udanej integracji. Cieszymy się, że są tacy ludzie jak wy, bo pokazujecie, że można znaleźć swoje miejsce w nowej ojczyźnie. To jest możliwe, kiedy się respektuje, że język niemiecki jest wspólnym językiem i że praca to podstawa wspólnego, udanego życia. Bo łatwiej żyje się tam, gdzie jest wzajemny szacunek między ludźmi i wzajemne zrozumienie. Dzisiejszy festyn pokazuje wyraźnie, że sport i kultura łączą ludzi, ale żeby ich rozwój w nowej ojczyźnie był możliwy, muszą dbać o silne korzenie ze swoją byłą ojczyzną. I Polonia Austriacka właśnie je ma. Życzę wszystkim udanego świętowania.
3: Gratuliere dazu, ich wünsche noch ein gelungenes Fest und alles Gute.
2: Vielen Dank.
0: Głos zabrał prezydent Izby Pracowniczej Górnej Austrii, Andreas Stangl. Szanowni goście, jako prezydent Izby Pracowniczej w Górnej Austrii chciałbym podziękować za zaproszenie. Izba Pracownicza zajmuje się prawem pracy oraz ochroną wszystkich pracowników i konsumentów, a zwłaszcza tych z sektora prywatnego. Chciałbym Julianowi Gaborkowi i jego zespołowi serdecznie pogratulować tego zlotu. I tak jak Izba Pracownicza dba o to, aby w środowisku pracy nie było żadnych przegranych, tak i tutaj na igrzyskach zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, a wszystkie pozostałe dzieci zostają nagrodzone medalami, aby nie było żadnego dziecka, które przegrało. Życzę wspaniałego festynu i jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie. A teraz mikrofon do ręki wzięła kierowniczka Biura Integracyjnego Miasta Linz, Jasmin Baumgartinga. Witam Państwa serdecznie. Z całą świadomością mojego stanowiska jako kierowniczka Biura Integracyjnego w Linzu chciałabym Wam, szanowni goście, wspólnoto Polaków Górnej Austrii i Julianowi Gaborkowi, z całego serca podziękować za to, że co roku z dużym powodzeniem organizujecie ten zlot. Oraz chciałabym również podziękować za dobrą współpracę z naszym biurem integracyjnym. My jako biuro integracyjne pracujemy obecnie nad ulepszaniem sposobów na udaną integrację, ale tego nie da się przy biurku opracować. Do tego potrzebny jest dialog, rozmowy i budująca wymiana zdań. Właśnie tego rodzaju spotkania, jak to, służą najlepiej temu celowi. Forma zlotu, jaką Wy przyjęliście, jest doskonałym przykładem na realizowanie właściwej integracji i tego potrzeba ludziom. Życzę miłego popołudnia, ciekawych rozmów i dobrej zabawy.
4: Ich wünsche einen wunderbaren Nachmittag und vielen lieben Dank.
0: Następnie głos zabrał konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Górnej Austrii, Christian Hofer.
5: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Serdecznie witam Ciebie, Julian, Twoją małżonkę oraz cały zespół pomocników. I jednocześnie dziękuję wszystkim za przygotowanie tej wspaniałej imprezy. I w tym także Grzegorzowi za serwowanie polskich specjalności smakołyków. Jako konsula honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Górnej Austrii cieszy mnie bardzo, że tak wielu najwyższych przedstawicieli Górnej Austrii przyjęło zaproszenie na Wasze święto polonijne, bo to jest okazanie uznania organizatorom i Polonii. Z całą przyjemnością dekorowaliśmy tutaj na scenie zwycięzców wielu dyscyplin sportowych dla dzieci, a ich uśmiechnięte buzie to wielka radość dla nas. Życzę wszystkim ciekawych rozmów i miłych spotkań oraz do zobaczenia za rok.
5: Do widzenia nächstes Jahr.
0: Następnie zabrał głos radny miasta Linz Michael Obrowski.
6: Lieber Julian Gaborek, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gemeinschaft Polen.
0: Drogi Julianie, szanowni Państwo i wspólnoto Polaków Górnej Austrii. Nazywam się Michael Obrowski i jako radny miasta Linz jestem tutaj, aby w imieniu wiceburmistrza Martina Hajarta przekazać Państwu najlepsze pozdrowienia. Chciałbym pogratulować Wam z okazji tego zlotu. Jest on widocznym znakiem dobrej integracji i wspólnoty. Co chciałbym jeszcze podkreślić, to, że scena zapełniła się dziećmi i młodzieżą. To jest właśnie przyszłość i to daje Wam również jako wspólnocie dobrą przyszłość. Drodzy Państwo, życzę Wam pięknego zlotu.
6: Und herzlichen Glückwunsch dazu und noch die beste Veranstaltung wünschen euch und alles Gute.
7: Vielen, vielen Dank.
0: Jako ostatni głos zabrał członek rządu Górnej Austrii Martin Winkler.
8: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Polinnen und Polen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Szanowni Polacy, drogie Panie i Panowie, Szanowny Panie Gaborek, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja jestem pierwszy raz na Waszym zlocie i cieszę się bardzo, że mogę razem z Wami świętować. Takie uroczyste wręczanie medali dzieciom szczególnie mi się spodobało. U dzieci widać najlepiej, jak sport może łączyć wszystkich. My w Górnej Austrii mamy wiele wyzwań związanych z integracją. Dlatego liczymy na Was, drogie Polki i Polacy. Nie jest to łatwe zadanie dla nas, ale razem możemy zdziałać dużo dobrego. I do tego zadania potrzebujemy każdego z Was, bo wspólnie osiąga się więcej. Dziękujemy, że przyjechaliście do Górnej Austrii, że tu pracujecie i że tu u nas znaleźliście swoją ojczyznę, ale też utrzymujecie kontakty ze swoim krajem. A dzisiaj dzięki Waszej organizacji możecie wspólnie świętować. Ja cieszę się, że również z Wami mogę świętować i smakować polskie pierogi i placki. Życzę Państwu udanego festynu.
8: Und die Pierogi und die wunderbaren polnischen Nachspeisen genießen darf. Danke.
2: Vielen, vielen Dank.

W dniu 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym Ask-Szczek w Linzu odbył się 16 zlot i igrzyska polonijne w Górnej Austrii, zorganizowane z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Wydarzenie otworzyli redaktorka Polskiego Radia w Górnej Austrii Paulina Artmüller oraz prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii Julian Gaborek. Jednym z głównych punktów programu był 16. turniej piłki nożnej o Puchar Górnej Austrii. Rozgrywki przyciągnęły zawodników, kibiców oraz sympatyków sportu, tworząc atmosferę zdrowej rywalizacji i polonijnego spotkania. Boisko stało się tego dnia miejscem nie tylko sportowych emocji, ale także rozmów, dopingu i wspólnego przeżywania wydarzenia. Rozgrywki poprowadził Grzegorz Polanowski, a towarzyszyli mu sędziowie z ASK Ebelsberg. Do walki o Puchar Górnej Austrii stanęło 5 drużyn piłkarskich. Każda z nich pokazała duże zaangażowanie, dobrą organizację gry i sportowy charakter. Zwycięstwo wywalczyła drużyna Playbacks, a kolejne miejsca zajęły drugie miejsce FC Streetkicka, trzecie Hankikas, czwarte FC Eagle i piąte miejsce zajął Orzeł Linz. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Duhongi Krzysztof. Natomiast tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Haruszki Balint. Obaj zawodnicy i zwycięska drużyna zostali dodatkowo uhonorowani pucharami ufundowanymi przez burmistrza miasta Linz, Dietmar Prame. Puchary i medale wręczali zaproszeni goście. Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Górnej Austrii Christian Hofe, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Martin Winkler, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Christian Dürfel, prezydent Izby Pracy w Górnej Austrii Andreas Stangl, wiceprezydent Izby Pracy w Górnej Austrii Sandra Jurekowicz, burmistrz miasta Linz Dietmar Prame, radny miasta Linz Michael Obrowski i kierowniczka biura integracyjnego miasta Linz Jasmin Baumgartinga. Turniej po raz kolejny pokazał, że sport potrafi skutecznie łączyć ludzi, niezależnie od wieku, pochodzenia czy poziomu sportowego. Liczyły się ambicja, dobra energia i radość ze wspólnego udziału w wydarzeniu. Relację z imprezy przeprowadzili Gregor Motylewicz z telewizji TV Polonia.

0: Dzień dobry, witamy na 16. zlocie Igrzysk Polonijnych w Lińcu. Witamy naszych sportowców. Powiedzcie, z jakiej drużyny jesteście, jak dzisiejszy mecz, bo wyście już grali dzisiaj.
1: Tak, dzień dobry. Jesteśmy z Orzeł Linz, reprezentujemy Linz. Niestety dzisiaj nie udało nam się zdobyć pierwszego miejsca. Właściwie to skończyliśmy na końcu, ale była bardzo miła atmosfera, miła zabawa i oczywiście grill, dopisało trochę ludzi. Miło było się spotkać wzajemnie w towarzystwie tutaj Polonii, znajomych na miejscu. Może coś kolega doda?
0: Kolega, jak ma na imię?
2: Dzień dobry, Kasper Solarczyk. Ja też z Orzeł Linz. No, turniej był fajny, nie wygraliśmy, ale daliśmy młodym też pograć. Mieliśmy czterech młodych, ja jestem jednym z nich. I fajna atmosfera dzisiaj była.
0: I tak powiedzieć, ile masz lat?
2: 15,5.
0: Trenujesz razem z grupą Orzeł Linz regularnie?
2: Tak, no chodzę w piątek na treningi w hali.
0: Czy piłka nożna to jest dla ciebie taki najlepszy sport, czy lubisz też inne sporty?
2: Raczej
0: nie
2: gram za dużo w innych, chyba że jak mogę w coś grać, to gram wszystko, ale w piłkę najwięcej gram.
3: Powiedzcie mi jeszcze, która grupa dzisiaj była taka najtrudniejsza dla was?
2: No Węgrzy trudni byli, nie dało się nic zrobić.
3: Jest jakaś taka profesjonalna grupa węgierska, czy też osoby hobby, którzy się spotykają i razem grają? Wiecie coś więcej o tej grupie?
2: No ja za bardzo nic nie wiem. Wiem, że są z Węgier.
1: Raczej wszyscy gramy tutaj amatorsko, jednakże wszyscy uwielbiają sport, no i to jest takie coś, co łączy chyba wszystkich. Ja akurat przepadam za piłką nożną, aczkolwiek jeszcze gramy w siatkówkę dodatkowo. Dzięki właśnie też wspólnocie Polaków tutaj mamy okazję spotkać się na siatkówce chociażby.
3: No to jest chyba najważniejsze, że to, co robicie, lubicie.
1: Zawsze jest to okazja do spotkania się i rozładowania jakiejś energii.
3: Miły czas z przyjaciółmi.
1: Również. No jeżeli tylko znajdujemy czas pomiędzy życiem a pracą, tak, można wtedy skorzystać z tego, żeby po prostu się gdzieś poruszać, coś zrobić ze sobą też w jakiś zdrowy sposób.
0: Także serdecznie dziękuję w imieniu Polskiego Radia w Górnej Austrii. Z tej strony Bożena Szeles i towarzyszy mi Maja Aller. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Jak wcześniej już mówiłyśmy o zlocie i turnieju piłkarskim, teraz chcemy opowiedzieć o igrzyskach sportowych dla dzieci. Wydarzenie to zorganizowane z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Polaków Górnej Austrii otworzyli redaktorka Polskiego Radia w Górnej Austrii Paulina Artmüller oraz prezes Wspólnoty Polaków Górnej Austrii Julian Gaborek. Najmłodsi uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły w konkurencjach dopasowanych do wieku, a przy tym przeżyć sportowe emocje w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Dla wielu dzieci był to nie tylko udział w zawodach, ale także pierwsze doświadczenie prawdziwego dopingu, medali i wspólnej zabawy z rówieśnikami. W przerwach między konkurencjami uczestnicy korzystali z bufetu, w którym obok ciepłych posiłków szczególną popularnością cieszyły się lody. O dobrą atmosferę i siły dla młodych sportowców dbała uśmiechnięta obsługa bufetu. Jedną z największych atrakcji dla najmłodszych była dmuchana ślizgawka, która przez cały dzień przyciągała dzieci i zapewniała im dodatkową porcję ruchu, śmiechu i zabawy. Medalistów igrzysk udekorowali zaproszeni goście: konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Górnej Austrii Christian Hofer, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Martin Winkler, członek rządu kraju związkowego w Górnej Austrii Christian Dürfel, prezydent Izby Pracowniczej w Górnej Austrii Andreas Stangl, wiceprezydent Izby Pracy w Górnej Austrii Sandra Jurekowicz oraz radny miasta Linz Michael Obrowski. Relację z imprezy przeprowadził Gregor Motylewicz z telewizji TV Polonia. Zarząd Wspólnoty Polaków Górnej Austrii składa gratulacje wszystkim uczestnikom, medalistom i zwycięzcom. Szczególne podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów i wolontariuszy, którzy wspierali dzieci i współtworzyli serdeczną atmosferę tegorocznych igrzysk.

0: Drodzy słuchacze, znajdujemy się w Lińcu, na szlocie polonijnych w Lińcu. Boże na szelest dla Was, drodzy słuchacze. A przede mną grupa wspaniałych dzieci. Przed chwilą brały udział w różnych turniejach. Zaczniemy od pierwszej dziewczynki. Powiedz mi, ile masz lat?
1: Mam lat 9.
0: A jak masz na imię?
1: Ja mam na imię Sophie.
0: Sophie, powiedz, co ty tutaj robiłaś? Brałaś w czymkolwiek dzisiaj udział w tych zawodach?
1: Tak, brałam udział w piłce.
0: Wygrałaś? Które miejsce?
1: Pierwsze.
0: No, gratulacje, brawo. Powiesz mi też, jak masz na imię?
2: Kajo.
0: Ile masz lat?
2: 6.
0: Brałeś tu w zawodach dzisiaj, brałeś udział?
2: Tak.
0: Które miejsce zdobyłeś?
2: 3.
0: A w jakim zawodzie? Biegałeś, w piłkę, czy co robiłeś?
2: Biegałem.
0: Tylko biegałeś, czy też robiłeś
2: koszykówkę.
0: I w koszykówkę też. Ja nawet to chyba widziałam, jak rzucałeś. Trafiałeś, ile razy trafiłeś?
2: 2 razy.
0: Dwa razy, no brawo, gratulacje.

0: Czyłaś?
1: Tak, w bieganiu.
0: W bieganiu. Ile dzieci biegło?
1: To znaczy w jednej grupie, czy...
0: W jednej grupie, tak.
1: No to trzy.
0: Trzy osoby. Zajęłaś któreś miejsce?
1: Pierwsze.
0: Pierwsze, no gratulacje. A która konkurencja podobała Ci się tutaj najbardziej?
1: Bieganie.
0: Lubisz biegać?
1: Tak.
0: A lubisz jeszcze jakiś inny sport?
1: Może rzucenie tyczkami.
0: A w szkole, którą dziedzinę sportu lubisz? Na pewno bieganie.
1: Tak.
0: A ty chciałabyś też coś powiedzieć? Na pewno tak, my się już znamy. Powiedz, jak masz na imię?
2: Andelka.
0: Andelka, powiedz, jak ci się tutaj dzisiaj podoba?
2: Dobra.
0: Dobrze. Nie, słonko świeci, cieplutko.
2: Nie, nie fajnie. Słońce nie jest fajne.
0: Słońce nie jest fajne, ale jest za to wesoło. Imprezy dopiero się zaczynają. Wyście pierwsze udziały już macie za sobą zaliczone, ale się robi coraz bardziej gorąco.
2: Mhm.
0: Oj, będzie się dzisiaj działo.
2: Mhm.
0: Brałaś już udział w takich zawodach tutaj?
3: Ona już brała. Częściej.
0: A jesteś tutaj z mamusią, tatusiem?
2: Z tatem.
0: Z tatą?
2: Tak. Mama pracuje i siostra jest z koleżanką.
0: A tata też z tobą dzisiaj biegał?
2: Nie.
0: Nie?
2: Plecy mi bolały. I wujek Wojtek.
0: Bo niektórzy rodzice widziałam, że biegali z dziećmi na różnych zawodach.
2: No ale o tatę kolega, wujek, on brał ze mną udział.
0: Która konkurencja podobała ci się tu najbardziej?
4: Bieganie.
0: A jak masz na imię?
4: Ucja.
0: Ile masz lat?
4: 10.
0: Jesteś z Lińcu?
4: No.
0: Czyli niedługo też wakacje, nie? Czy wy już macie wakacje?
4: Niedługo, ale wtedy się będziemy wyprowadzać.
0: Okej. Okay. Bieganie ci się najbardziej tu podobało?
4: Tak.
0: Biegałaś?
4: Tak.
0: Które miejsce?
4: Drugie.
0: Gratulacje. A kto chciałby odpowiedzieć na pytanie? Ty byś chciała. Czego uczą was takie zawody? Potrafisz na to odpowiedzieć?
5: Ja wiem. Tylko biegać.
0: Tylko to? A ty?
5: To chodzi nie o pierwsze miejsce, tylko o zabawę.
0: Oczywiście.
5: Zabawę o szczęście. Tu nie chodzi o miejsce, tylko żeby się fajnie bawić.
0: Ale bawicie się fajnie. Nie z tego, co widzę, to buzie uśmiechnięte, rozrabiacie. My się to już znamy, no to już zupełnie. Uśmiechy macie ładne. A ty co byś chciała powiedzieć? Jak cię tutaj podoba?
6: Fajnie.
0: A ile masz lat?
6: 7.
0: W których zawodach brałaś udział?
6: W koszykówce.
0: A w koszykówce? I też zajęłaś któreś miejsce?
6: Pierwsze.
0: Pierwsze, no gratulacje. Wszyscy dzisiaj zajmowaliście pierwsze miejsca. To czyli wszystkie z was dzieci poszły ze mną, które pierwsze miejsca pozajmowaliście. No gratulacje. A co chciałybyście powiedzieć dla innych dzieci, co by mogły na przykład, a może się wstydzą, nie chciały tym razem brać udziału? Jakby ich tutaj namówić, żeby w przyszłym roku chciały przyjechać?
5: Po prostu się nie patrz na ludzi. Można im powiedzieć, że tam jest bardzo fajnie, można się bawić, można zdobyć medale i tak dalej.
0: Także świetna zabawa, jest bardzo fajnie, dziękuję ślicznie, bawcie się dobrze, może jeszcze się dzisiaj tutaj paręnaście razy spotkamy.

0: Chciałam powitać słuchaczy Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jesteśmy tutaj w Linzu na zlocie i igrzyskach polonijnych. Cieszę się, że mogę teraz rozmawiać z panią Renatą, która przyjechała tutaj z koleżanką. Jakie wrażenia z tej imprezy tutaj dzisiaj?
1: Mamy bardzo dobre wrażenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bożenka Szelec nas zaprosiła i z koleżanką z pracy, Wesną, która jest z Serbii. Jest zafascynowana polską Polonią, która nas bardzo serdecznie przyjęła. Smaczne jedzenia, bardzo miłe towarzystwo, dużo wrażeń. I na pewno wrócimy. Już żeśmy plany zrobiły, że chcemy tutaj wrócić, bo Linz jest naprawdę przepiękny. Zwiedziliśmy tylko kawałeczek tego, bo nie mieliśmy dużo czasu. Wracając jeszcze zahaczymy troszkę o miasto, ale jest fantastyczne, bardzo. Jesteśmy zafascynowani Polonią, która tu jest w Linzu i jedzeniem, które tutaj serwują. Atmosfera jest naprawdę fantastyczna po prostu, nie?
0: Czy miałeś okazję oglądać te igrzyska sportowe, piłkarzy? Teraz będzie grupa taneczna. Myślę, że też będziesz pod wrażeniem tych małych dzieci, które są pięknie ubrane i tańczą.
1: Tak, oczywiście oglądaliśmy, nawet fajnie było, bo żeśmy nawet jedli przy stole nasze polskie zapiekanki i gofry. I koleżanka jest ze Serbii, właśnie była tak samo grupa ze Serbii, no nie? Także moja koleżanka też łyknęła serbskiego języka i byliśmy zapasnowi, śmialiśmy się, oni byli naprawdę dobrzy, nie? Dobrze grali.
0: Tak jak się mówi, często świat jest mały.
1: Tak.
0: Jedzie do Linzu, żeby spotkać ludzi ze swojego kraju.
1: Dokładnie, tak, dokładnie. To jest naprawdę fascynacja, że możemy spotkać tu ludzi po prostu i z Ukrainy, żeśmy spotkali i właśnie ze Serbii, żeśmy spotkali, no i oczywiście Polacy i jesteśmy jak wielka jedna rodzina. Nie ma jakiegoś pan, pani, tylko wszyscy jesteśmy na ty.
2: Także Renatko, cieszę się, że się zgodziłaś i z koleżanką przyjechałaś tutaj wraz ze mną. Bawcie się dobrze, życzymy wam przepięknego dnia, bo już jesteście tutaj od rana praktycznie z małą przerwą. Teraz czekają was fantastyczne wrażenia, bo zaczynają się występy i życzę wam naprawdę pięknych chwil.
1: Dziękujemy właśnie. Boimy się o nasze telefony, bo bateria się już kończy, ale musimy nagrać te piękne zespoły, gdzie grają właśnie dzieci z Ukrainy, żeby przekazać właśnie koleżance, która jest tak samo i właśnie już nam pisze, dlaczego myśmy jej nie zabrali z Ukrainy. A dzieci na pewno fantastycznie są ubrane i na pewno fantastycznie tak samo zaśpiewają, nie? Także czekamy w emocjach. Oczywiście zaraz się przebieramy po raz trzeci, nie? O. Piękne sukieneczki. Byliśmy najpierw normalnie na sportowo, potem byliśmy na Polonie ubrani i teraz właśnie na wieczorowe piękne sukieneczki. Zaraz się przebieramy, będziemy bawić się stałym po prostu Linzem.
2: Także dopasujecie się do stroi, jakie będą teraz reprezentowane przez te zespoły.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Życzę miłego dnia jeszcze i dziękuję, że robicie taką reklamę.
1: My bardzo dziękujemy, bo jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Bardzo Bożence dziękuję, że nas wzięła. Wesna jest tak samo zafascynowana i przebieramy się zaraz i bawimy się dalej. Szkoda będzie wracać.
0: Dziękujemy, pa, pa.
2: Dziękujemy, pa.
1: Do widzenia.
2: Do później. Pa.

0: Nasza dzisiejsza audycja radiowa dobiega końca. Dziękujemy za czas spędzony z Państwem i życzymy miłego niedzielnego popołudnia. Zapraszamy za tydzień na audycję, którą poprowadzi Paulina Artmüller, Piotr Kwiatek i Julian Gaborek. Żegnają się z Państwem Maja
1: i Ania.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: No i tak, moi kochani, minęła godzina 14, więc odrywamy się od naszych codziennych zajęć, aby w niedzielę raz w tygodniu zasiąść przy radioodbiorniku, aby nakarmić się dobrym słowem i dobrą muzyką płynącą w eter całego świata z Radia Polonia Linz. Zaczynamy lato z Radiem Polonia, z nutą wspomnień. Jedziemy, kochani, ruszamy z letnią kolejną audycją.

Okej. To były wspaniałe dni. No i tak już można by było powiedzieć, proszę Państwa, dla tych, którzy oglądali Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a także można by było użyć tych słów do tych, którzy wracają z urlopu. No piosenka uniwersalna, bo niełatwo jest żyć wspomnieniami, ale my właśnie tutaj, Radio Polonia Linz, lato z radiem, z nutą wspomnień. U nas zawsze te wspomnienia będą aktualne. To były piękne dni, gdy rodziły się takie piosenkarki jak pani Halina Młynkowa. No właśnie, nie Halina Kunicka, a też pani Halina, ale Młynkowa zaśpiewała tą piosenkę na początku naszej wspaniałej audycji. A dzisiaj wita się z Państwem bardzo serdecznie i gorąco Janusz Usewicz. Choć nad Lincem są już czarne chmury, deszczyk troszeczkę kropi, jest chłodniej, 22 stopni, ale mimo wszystko cały czas jest lato, są to letnie audycje z nutą właśnie wspomnień i tak niech zawsze u nas tutaj tak będzie. Proszę Państwa, mamy 19 lipca, niedziela z akcentem czerwieni, no i troszkę właśnie taka deszczowa, no bo, ale jest fajne przysłowie, które daje nadzieję, że gdy w lipcu deszcze, lato potrwa jeszcze. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 200 dzień roku. Niektórzy mówią, że to właśnie to są te dni, które pracujemy dla ojczyzny, dla finansantu, dla urzędu finansowego, a już od jutra, od poniedziałku zaczynamy do końca roku pracować dla siebie, ale także ten dzień 200 w roku tak mnie od razu się kusi zapytać w konkursie, a ile dni zostało do końca roku? No bo to ktoś inteligentny bardzo szybko by odpowiedział. Tak więc no dzisiaj nagrody żadnej tutaj nie posiadam, ale mogę sprawdzić Państwa inteligencję i numer do studia jest 0660 7172 217. No i oczywiście z tego, co u nas jest tutaj już tradycyjne, audycja naprawdę jest na żywo, a nie tylko, że jest odtwarzana o godzinie 14:00, można się do nas dodzwonić i wspomnieć jakieś wydarzenie, czy złożyć komuś życzenia, czy przekazać swoje jakieś krótkie, oczywiście, bo nasza audycja tylko 60 minut ma, krótkie jakieś wspaniałe informacje. No dobrze, wracamy, proszę Państwa, do tych świąt nietypowych, bo dzisiaj mamy Dzień Czerwonego Kapturka i to tak właśnie może ta niedziela wpada w czerwień i także mamy Dzień Lodów, co to tak się no może i dobrze składa, może i źle, bo ten deszcz tutaj w Lincu troszeczkę chyba od lodziarni nas odstraszy, ale mam nadzieję, że wielu skorzysta dzisiaj z tego dnia. Dzień Czerwonego Kapturka. No cały czas się zastanawiałem króciutko, co na ten temat tutaj Państwu opowiedzieć, bo cały czas się wydaje, no bajka wspaniała i do końca nie wiadomo nigdy, kto napisał tą bajkę, skąd ona się w ogóle wzięła. Każdy z nas zna tą historię, ale czy jednak na tyle, by właśnie dokopać się do najróżniejszych jej wersji, poznać całą symbolikę? Dziś warto chyba to zrobić, zatrzymać się, tym bardziej, że deszcz pada, na spacer chyba nie wyjdziemy. No i oczywiście szukając o tej bajce historię, można naprawdę się zdziwić, bo mnie to właśnie zaskoczyło, że Czerwony Kapturek to postać baśniowa, wywodząca się z opowieści ludowych. Po raz pierwszy została opisana przez Charlesa Perrault w 1697 roku w książce zatytułowanej Bajki Babci Gąski. Inspiracją do powstania tego opowiadania były opowieści chłopów z XIV-wiecznej Francji. No więc ta bajka została przekazywana z pokolenia na pokolenie i myślę, że właśnie warto taką tradycję w domu naszym utrzymać. No a co dotyczy tego dnia lodów, no to dzisiaj jest niedziela, ale lato to czas, który kojarzy się przede wszystkim właśnie z zimnymi deserami. Nie ma lepszej okazji, jak do zajadania się
orzeźwiających pyszności dzisiaj właśnie w Dniu Lodu. Wtedy nawet najbardziej konsekwentni rodzice dają swoim pociechom odrobinę luzu i pozwalają na kilka gałek więcej, chociaż tu trzeba uważać, jeżeli chodzi o dietę, no i ten cukier, ten słynny i niedobry cukier, proszę Państwa. No dobrze, rodzice zapraszają dzieci na lody, no a ja już przechodzę do imienin, bo otóż dzisiaj mamy Ambrożego, Wincentego i Radomiła. Wszystkiego najlepszego, składamy gorące życzenia. No a także dzisiaj takie jakby letnie hasło, może hasło naszego radia warto wprowadzić: nie zamieniaj serce w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Oczywiście też bym mógł zadać tutaj pytanie konkursowe, skąd ten cytat, skąd on pochodzi. No wiadomo, że z piosenki, ale może ktoś by wiedział z jakiej. Oczywiście zachęcam już na początku naszej audycji do tego, abyście Państwo ze mną tutaj mieli jakiś kontakt taki prawdziwy i oczywisty, realny, bo po to tutaj człowiek przychodzi do tego radia właśnie, żeby się podzielić tymi emocjami i uczuciem. No a teraz już mi nic nie pozostaje, jak właśnie prezent muzyczny dla tych wszystkich, którzy obchodzą swoje wspaniałe święta, rocznice. No i taki właśnie przebój letni, kolonijny, no bo to właśnie jak już lato z radiem, z Polonią Lidz, to niech będzie właśnie ta z tą nutą prawdziwych wspomnień. Posłuchajmy, powspominajmy, a nawet można chyba sobie też zaśpiewać. Zaśpiewa Woj Anuszkiewicz, Ciebie jedną, ode mnie dla Państwa.

proszę Państwa, nie ma co, klimat się zrobił jak rzadko kiedy. Troszeczkę zapachniało weselem, troszeczkę jakimś ogniskiem na kolonii, obozem. Ta pani Bożena napisała z moją pierwszą miłością, niestety nie ma go już ze mną. To były piękne dni, to były piękne chwile. No a to jest właśnie Radio Polonia, lato z Radiem Polonia, z nutą wspomnień. Pamiętam melodię Ciebie jedną jeszcze za dziecka w latach 70., kiedy to się grało właśnie na weselach. Cudowna muzyka, muzyka odsłania przed człowiekiem jego ukrytą duszę. Muzyka to chyba jedyna normalna rzecz, która istnieje w tym zawirowanym świecie, proszę Państwa, prawdziwa, realna, wytworzona i skomponowana przez człowieka realnego, prawdziwego, z duszą. Niech ona gra w naszych ciepłych sercach jak najdłużej niech gości w naszych audycjach, bo jeżeli mi to idzie tak bardzo po sercu, to i myślę, że Państwo w domu także odczuwają jakieś lekkie takie dreszcze, emocje, gdy słyszymy takie wspaniałe letnie piosenki. No i dobrze, i wracamy do rzeczywistości, proszę Państwa, mundial, piłka nożna, no może nie wszystkich im to interesuje, ale dzisiaj już mamy finał, ostatni dzień. Dziwne były te mistrzostwa z różnych okoliczności, ale nie będziemy tutaj wchodzić może w tematy typowo sportowe, chociaż zajrzymy na mistrzostwa poprzez różnych ludzi, no bo to oczywiście mistrzostwa to są ludzie, a ludzie to są jak zwykle właśnie uczucia, emocje, no i prawdziwe jakieś właśnie serca, niestwardniałe. No i tutaj znalazłem taki wspaniały tekst. Zanim Cristiano Ronaldo stał się nazwiskiem znanym na całym świecie, kilka zwykłych pracownic restauracji pomagało mu nie chodzić spać głodnym. W wieku 12 lat Cristiano Ronaldo opuścił rodzinną Maderę i przeprowadził się do Lizbony, by trenować w Akademii Sportingu. Dziś jego nazwisko kojarzy się z rekordami, trofeami i ogromnym sukcesem. Początki tej drogi jednak wyglądały jak zwykle zupełnie inaczej. Po późnych treningach Cristiano i jego młodzi piłkarze często byli jak to młodzi głodni. W pobliżu stadionu jednak działał McDonald's, więc chłopcy przychodzili pod tylne wejście późnym wieczorem. Pytali, czy zostały jakieś hamburgery, których nie można już było sprzedać. Kilka pracownic, wśród których Ronaldo zapamiętał jedną o imieniu Edna, oddawało im jedzenie, które im zostawało. Nie była to żadna oficjalna akcja ani jakiś program pomocowy, tylko prosty, zwyczajny gest ludzkiej życzliwości. Minęły lata, głodny chłopiec stał się jednym z najbardziej znanych piłkarzy w historii, ale tamtych wieczorów nigdy w swoim życiu nie zapomniał. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział, że próbował odnaleźć Ednę i pozostałe kobiety, aby osobiście im dzisiaj podziękować i zaprosić na kolację. Nie ma wiarygodnego potwierdzenia popularnej historii, że później kupił którejś z nich restaurację. Wiadomo jednak na pewno, że naprawdę chciał odnaleźć osoby, które pomogły mu wtedy, gdy naprawdę nie miał nic. I właśnie to, co czyni tę historię tak wyjątkową, człowiek może zapomnieć drogie prezenty, wielkie słowa czy przelotne nawet znajomości, ale często pamięta kawałek jedzenia podany wtedy, gdy był głodny, pomoc otrzymaną w chwili samotności, dobroć kogoś, kto nie oczekiwał niczego w zamian. Dla pracownic restauracji mogło to być tylko kilka hamburgerów, które i tak zostały pod koniec zmiany i powędrowałyby do kosza. Ale dla młodego Cristiano był to znak, że w obcym mieście ktoś go zauważył i nie przeszedł obojętnie. Nigdy nie lekceważ małych gestów dobroci. Ty możesz zapomnieć o nich jutro, a ktoś inny będzie je pamiętał przez całe życie. Czy ktoś zrobił kiedyś dla was coś drobnego, czego do dziś nie potraficie zapomnieć?
Może i tak. I to nawet nie zobowiązuje później do jakiejś stałej wdzięczności. Ale przede wszystkim jest to taki ludzki, zwyczajny odruch. Ale często bywa nawet i na odwrót, że pomożesz komuś, wyciągniesz tą pomocną rękę, a gdy on już stanie na nogi, poczuje się taki silny i mocny, no to wtedy naprawdę odwraca się od ciebie i udaje, że cię nie zna. I to nie chodzi właśnie o tą jakąś dozgonną wdzięczność, ale o zwykłą kulturę, o zwykłą wdzięczność, o zwykłe serce, które jest nieskamieniałe. I tego Państwu życzę, żeby właśnie na co dzień potrafić zrobić taki drobny gest, nie oczekując nic w zamian, a później nie wiadomo też, jak się potoczą losy tego człowieka. I warto będzie do tego wszystko później wrócić i pomyśleć o nim, jak dobrze, że do niego wyciągnąłem rękę.

No tak, przeżyj to sam, no i chyba naprawdę wtedy, gdy coś naprawdę przeżyjemy na własnej skórze, przekonamy się, ile to wszystko jest warte, a można, proszę Państwa, wystarczy mały gest i się okazuje właśnie, że ten mały gest czasami znaczy najwięcej. No mamy teraz tutaj okazję w Lińcu właśnie także pokazać taki swój mały gest w stosunku do człowieka, do ludzi, którzy dzisiaj są samotni, czy oczekują jakiegoś wsparcia, czy jakiegoś podziękowania. Po prostu nic w zamian, tylko za taki wspaniały, mały gest. Otóż pamiętacie Państwo Krzysia Bodnara, który stracił dom, stał się bezdomnym. Dzięki, że natrafił tu w Lińcu na parę osób, które wyciągnęły do niego pomocną dłoń, okazały właśnie te serce, które nie jest i z kamienia. Się okazało, że jeszcze parę ludzi ma te prawdziwe serce, a nie głaz w środku. No i trochę Krzysiu stanął na nogi, dostał opiekę, no ale teraz właśnie przeszedł operację na kręgosłup, leży tutaj w szpitalu Wagner Jauer w Lińcu. No i jest taki mały apel, czy nawet prośba, aby kto mógłby odwiedzić go, po prostu lekko wesprzeć duchowo, jest to w końcu nasz rodak, aby nie poczuł się właśnie pozostawiony samemu sobie. Bardzo tutaj w imieniu Krzysia Bodnara bym był wdzięczny za taki mały gest. No myślę, że wiem, życie jest życie, każdy ma swój jakiś pęd, ktoś powie, nie znam go. No tak bywa w życiu, ale jakby tak właśnie się okazało, oczywiście teraz improwizuję, no wybiegam daleko w przyszłość, ale jakby się okazało, że taki właśnie, powiedzmy w cudzysłowie, pan Krzysiu za pół roku czy za rok dostałby olbrzymi spadek z Kanady, by się stał się człowiekiem milionerem, no i teraz by odszukał te osoby, które do niego przyszło, odwiedziło. Ale oczywiście no nie o to chodzi. No nie o to chodzi, żeby pójść pod tym kątem, tylko właśnie, żeby serce, bo wtedy przychodzi jakaś taka nagroda czy zapłata, jeżeli wszystko robimy to z sercem i nie oglądamy się na to, co będzie potem i jak to wszystko się zakończy. Ja jeszcze powrócę właśnie do mundialu, bo tutaj także krążą takie ciekawe historie wewnątrz tego wszystkiego w sercach ludzkich. Otóż, proszę Państwa, krąży zdjęcie w internecie, kiedy Messi 19 lat temu wstecz trzyma na ręce małego Bobasa. Ciekawe, czy właśnie Messi 19 lat temu przypuszczał, że zagra przeciwko temu Bobasowi w finale Mistrzostw Świata. O co chodzi? W 2007 roku piłkarz wziął udział w charytatywnej sesji zdjęciowej dla UNICEF-u, podczas której trzymał na rękach kilkomiesięcznego Lamina Yamala. Rodzice przyszłej gwiazdy hiszpańskiej piłki nożnej wygrali tę sesję w loterii zorganizowanej w ich rodzinnej miejscowości. Jak to życie potrafi, proszę Państwa, zakręcić? My chyba żyjemy w jakiejś symulacji czy w jakimś matriksie, bo od dawna mówię właśnie, że to chyba życie w matriksie i jest na to mnóstwo dowodów. Najgorsze jest to, że nie ma jak się z tego wyrwać, ale fajnie, że cieszy zawsze takie pozytywne zakończenie. Chociaż brazylijski piłkarz Neymar kupił sobie po mistrzostwach luksusowy zegarek wart $1 milion, a Erling Haaland z Norwegii wraz z ojcem wydał 1,3 miliona koron norweskich na wyjątkową księgę z 1594 roku o norweskich królach. Jeden kupił sobie luksus, a drugi kupił historię dla wszystkich. No taki jest świat, tacy jesteśmy, nie zamieniajmy serce w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. No i dzisiaj dużo tych piosenek o tym sercu, o tym wspaniałej sercu miłości, a zwłaszcza właśnie latem, kiedy to wspaniałe te słońce tak pobudza nas do tego, żeby te serce mieć jakieś tak bardziej otwarte i zrozumiałe dla wszystkich. No tak, proszę Państwa, piosenka Miraż i Yoko, Tak Ciebie Chcę. Mam nadzieję, że ta piosenka także rozpali w nas. Jeżeli ktoś jeszcze ma gdzieś tam serce troszeczkę stwardniałe, to po tej piosence już chyba będzie wszystko na swoim miejscu. Posłuchajmy dla wszystkich zakochanych, którzy obchodzą swoje
rocznice ślubu, spotkania, czy jakiejkolwiek wspaniałe rocznice, że są jeszcze ze sobą razem. Posłuchajmy Mirage i Yoko.

0: No tak, każdego dnia stój o mnie oparta. Proszę Państwa, jakie to jest prawdziwe, jakie to jest prawdziwe. Bez Ciebie umieram i kłuje mnie pierś. No nie da się inaczej odzwierciedlić męskiej tęsknoty, gdy trzeba się na jakiś czas rozstać. No i tutaj serdeczne pozdrowienia dla Ryszarda, który przebywa w sanatorium, i dla Jolanty i Uli z rodziną. Tutaj przesyłają przyjaciele i znajomi z Lińcu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i tak ta piosenka myślę, że się wpisała w taką tęsknotę, gdy na jakiś czas czasami człowiek musi się rozstać. Ale to wszystko właśnie buduje, robi się w sercu taki reset i znowu od nowa się wszystkiego pragnie. No tak, proszę Państwa, wracamy do jakichś prawdziwych historii życia. Ostatnio jest głośno o tym. Proszę Państwa, sam się zdziwiłem, ale jest taka wspaniała, wspaniała historia, która daje nam wszystkim, myślę, nadzieję. Otóż lekarze dawali mu zaledwie kilka miesięcy życia. Powrócił na rodzinną wyspę i przeżył tam kolejne dekady. W 1976 roku życie greckiego emigranta Stamatisa Moratisa zamieniło się w jednej chwili w tragedię. Przez wiele lat mieszkał w USA, pracował i budował swoją przyszłość. Z dala oczywiście od ojczyzny, tak jak my tutaj często wszyscy w Austrii. Gdy miał około 60 lat, lekarze wykryli u niego raka płuc i poinformowali, że pozostało mu od 6 do 9 miesięcy życia. No oczywiście Stamatis mógł zostać w Ameryce i podjąć skomplikowane leczenie, lecz podjął inną decyzję. Powrócił na grecką wyspę Ikaria, gdzie się urodził i gdzie spoczywali jego przodkowie. Pojechał tam, aby spędzić ostatnie miesiące w gronie rodziny. Wydarzyło się jednak coś nieoczekiwanego. Dni mijały, a Stamatis nie umierał. Początkowo prawie nie wstawał z łóżka. Z czasem zaczął wychodzić na zewnątrz, spotykać się z przyjaciółmi, pracować w winnicy, dbać o ogród i ponownie poczuł się częścią swojej społeczności. Życie jego wróciło do prostego rytmu. Świeże jedzenie, praca fizyczna, kontakt z bliskimi, spokojny sen i dni, których nikt nie próbował rozpisywać na minuty. Zamiast przewidywanych kilku miesięcy, przeżył jeszcze ponad 3 dekady. Stamatis Moraitis zmarł w 2013 roku w wieku około 98 lub 102 lat. Dokładne informacje dotyczące jego roku urodzenia są właśnie rozbieżne. Ale to nieważne. Jego historia obiegła cały świat i uczyniła wyspę Ikaria sławną jako wyspa, na której ludzie zdają się zapominać o umieraniu. Warto jednak pamiętać, że nie sposób wiarygodnie ustalić, dlaczego diagnoza okazała się błędna. W otwartych źródłach brakuje pełnej dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby potwierdzić wszystkie okoliczności diagnozy oraz wyzdrowienia. Dlatego ta historia nie stanowi dowodu na to, że zmiana miejsca zamieszkania, czy diety, czy rezygnacja z leczenia są w stanie wyleczyć z raka. Mimo to ta historia skłania do refleksji. Być może nie zawsze mamy kontrolę nad tym, ile czasu jest nam dane, ale możemy wybrać, czym wypełnimy nasze dni. Stamatis wrócił na wyspę, aby umrzeć, a zamiast tego zasadził winorośl, odnowił dawne przyjaźnie, wrócił do pracy i przeżył jeszcze wiele, wiele lat wśród ludzi, których kochał. Jego historia nie jest receptą na uleczenie, lecz przypomnieniem o tym, jak ważne mogą być dom, bliscy, spokój ducha, ruch oraz poczucie, że jest się komuś ciągle potrzebnym. Czasami powrót do życia nie zaczyna się od wielkiego cudu, lecz od porannego słońca, rozmowy z przyjacielem i pragnienia przeżycia jeszcze jednego, najzwyklejszego, normalnego dnia w objęcia najbliższych.
1: muszę pani poprosić Kaśkę!
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: ich troje.
1: No tak, nie da się inaczej powiedzieć, że grupa ich troje, muzyka odsłania przed człowiekiem jego ukrytą duszę. Powtórzę, proszę Państwa, lato z Radiem Polonia, z nutą wspomnień. No i to właśnie tak, był 2001 rok. Co to był za przebój, co to była za muzyka? Ktoś pod piosenką napisał mandaryna, zadzwoniłem w środku lata, choć od ślubu minęły 24 lata. No tak, krążą plotki, że Michał Wiśniewski wraca do żony mandaryny. No i tak, wszystko w tym życiu może się zdarzyć, tak jak mówiliśmy, śpiewaliśmy, jesteśmy jakby w Matrixie, ale najważniejsze, żeby właśnie nie zamieniać serce w twardy głaz, póki jeszcze serce ty i ja masz. Tutaj też taki autor nieznany wskoczył mi od razu i napisał, że nakarm psa przez 3 dni, a będzie o tym pamiętał przez 3 lata. Pomagaj człowiekowi przez 3 lata, a potrafi zapomnieć o tobie w 3 dni. I zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlaczego niby jesteśmy inteligentniejsi od zwierząt, a ciągle tak jakoś życie i te serce nasze nas zaskakuje. No ale dobrze, bądźmy dobrych myśli, bo po to jest ta audycja, żeby być dobrej myśli, chociaż teraz nie mam dobrych informacji, proszę Państwa, zwłaszcza dla tych, którzy podróżują latem, bo tak się właśnie zdarzyło, że często przyjeżdżając do Austrii, ludzie narzekają, że tutaj to u was zawsze jakiś mandat, zawsze jakaś kara, zawsze jakieś płacenie. No i otóż znowu polskie media rozpisały się o Austrii, ostrzegają właśnie, kto wybiera się latem na wakacje, czy przyjeżdża przez Austrię, bo otóż zdarzyło się, że media w Austrii też ostrzegają, co Polacy to przetłumaczyli, kierowców, zwłaszcza przed jedną stacją benzynową Wiener Neustadt, ci, którzy wjadą na nią tylko po to, żeby na przykład wyciągnąć coś z bagażnika lub zawrócić, lub zatrzymają się, żeby skorzystać z toalety lub coś zjeść, no niestety dostaną później mandat 372 euro, około 1600 euro i to niestety to, że się uda czy się nie uda, pieniądze, mandat po 14 dniach przychodzi na adres do Polski. Niewielka właśnie stacja benzynowa, proszę Państwa, stała się sławna jak do tej w całej Austrii, bo także tu pisała miejscowa o tym prasa, napisały także o tym media i w Niemczech, i w Czechach. Powód tej popularności no nie jest za bardzo chluby, ale raczej nie martwi właściciela, bo otóż okazuje się, że to jest stacja prywatna, jest to prywatny grunt i jeżeli zatrzymasz się na tej stacji, a nie zatankujesz, to są ustawione to kamery i od razu właśnie rejestrują, spisują twój numer rejestracyjny i wysyłają ci mandat. Zresztą, proszę Państwa, w Austrii ostatnio też tak jest przed sklepami na Wochenende, na weekend, w sobotę, jeżeli już jest zamknięty sklep, czy w niedzielę, jeżeli zaparkujesz pod takim sklepem, często właśnie też się zdarza, że można spodziewać się mandatu. Ja jestem troszkę oburzony na taką sytuację, bo wydawało mi się właśnie często, gdy jeździmy, my tutaj wszyscy, zwłaszcza w Austrii, to wydaje mi się, że właśnie stacje benzynowe i przede wszystkim chyba stacje benzynowe są po to, aby móc na chwilę się zatrzymać, odsapnąć. Sami apelują wszyscy, żeby sobie przerwy w podróży robić. No i niekoniecznie akurat na tej stacji muszę korzystać z tego, żeby zatankować, wlać sobie i paliwo. Może jeszcze mam, może jeszcze chcę na innej. I to jest dla mnie trochę takie bulwersujące, zwłaszcza teraz, latem, gdy może nawet czasami jak z dziećmi się podróżuje, zdarzy się nagła sytuacja do tego, żeby móc zjechać, a to już takie właśnie, no ci ludzie to naprawdę chyba mają serce z głazu, mają z kamienia, nie mają prawdziwego serca, no bo jak tak można? Zostawiam Państwu do oceny, do opinii, no ale w każdym bądź razie uważajmy na takie rzeczy, no i zwłaszcza ostrzegam w niedzielę, żeby nie parkować przed zamkniętymi sklepami, bo to też może tutaj się okazać mała niespodzianka. No i teraz dla pokrzepienia serc kolejna wspaniała piosenka, która tylko i wyłącznie kojarzy się z latem, z wakacjami. Czas właśnie wspomnień. To jest piosenka z taką prawdziwą nutą wspomnień i mam nadzieję, że także jakieś ciarki wywoła na ciele, jak u mnie, jak i u Państwa. Posłuchajmy, grupa oczywiście niezniszczalna sprzed lat, to Puan, taka mała, taka mała. Oj, działo się, to się działo, proszę Państwa. Już momencik, taka mała, a nie chce śpiewać. Już chyba będzie nie, Kaśka! Jeszcze to, jeszcze Kaśka tu się wtrąciła. Przepraszam wszystkie panie Kasie, a już teraz posłuchamy właśnie piosenki Taka Mała, ale mnie tu też już zakręciło w tym studio chyba właśnie te wspaniałe lato. Ale już mamy, proszę Państwa, Top One.

No i cóż, można powiedzieć, łezka, łezka, kap, kap. No każdy człowiek niesie za sobą jakąś historię. No i czasami te piosenki właśnie obdzierają naszą duszę, ale pod tym obdarciem jest te prawdziwe serce. Wspomnienia, wspomnienia, nuta wspomnień i dziś miło posłuchać, proszę Państwa. Piosenka lubi przywołać do mnie wspomnienia. Dziękuję za to i myślę, że Państwo także mają takie lekkie dreszcze. To był hit, to naprawdę były hity. No i to dla tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze mają serce zamiast twardy głaz. Proszę Państwa, największym błędem wielu ludzi jest przekonanie, że dobrzy ludzie zawsze będą czekać, chociaż czasami tak się zdarza. Ale otóż okazuje się, że nie będą. Każdy ma swoją granicę cierpliwości, bólu i rozczarowań. No i jak to właśnie mówił klasyk, śpieszmy się kochać ludzi. No zdarza się, proszę Państwa, w naszym życiu tak się zdarza, że jednak tych ludzi z tym sercem jak głaz jeszcze trochę na tej ziemi jest. Otóż teraz w Polsce właśnie strasznie

konieczne to kontrole, zwłaszcza latem w restauracjach, w jakichś bistro, barach, czy nawet i babcie już boją się sprzedawać jagody na ulicy, bo otóż kasy fiskalnej nie mają. Są te słynne historie dzieci, które sprzedają lemoniadę i orężadę. Na szczęście sytuacja tu się wyklarowała i już, proszę Państwa, jest przepis, że takich dzieci nie wolno kontrolować i sprawdzać, jeżeli wszystko jest świeże, jeżeli wszystko jest i czyste. Także sąsiadki z okna już nie będą po straż miejską dzwonić, że jakiś tam Bartek czy Antek sobie sprzedaje orężadę za 2 złote, bo zbiera na książki czy na wakacje. No ale zdarzyło się ostatnio w Szczecinie, proszę Państwa, w piorogarni Ciasto i Farsz w Szczecinie, że została właścicielka ukarana mandatem w wysokości 500 zł za sprzedaż butelki wody do picia bez paragonu kilka minut przed otwarciem lokalu. Klientką okazała się bowiem urzędniczka skarbowa. Jesteśmy w szoku, przyznaje pracownica. Otóż było tak, że jeszcze do otwarcia sklepu było kilka minut, no i wpadła zdyszana taka pani, że bardzo, bardzo jej się pić chce i prosi o butelkę wody, czy może ktoś jej sprzedać za 5 zł. No oczywiście ludzie z dobrym sercem ulitowali się, sprzedali. No a później legitymacja, jestem kontrolerka, mandat 500 zł. No zdarzają się takie dziwne sytuacje w życiu, zdarzają się, proszę Państwa, tak jak i tutaj w Austrii, przeczytałem w piątkowej chyba gazecie, że SPO wysyła, proszę Państwa, konie, wie Państwo gdzie? Do psychiatry. Tak, tak, bo w Wilach się tam jakaś tradycyjna impreza odbywa 27 lutego to ma być. No i oczywiście, no rozumiem, konie są ubierane w taki jakiś gruby strój, jakieś ozdoby. No i w tym świecie takim fajnym, gdzie się bardzo o zwierzęta dba, żeby konie nie były zestresowane, to chyba, nie wiem, parę tych koni, nie wiem ile ich sztuk, ale partia SPO postanowiła wysłać ich do psychiatry. Kosztuje to 9 tysięcy euro. No oczywiście wirbel się zrobił ogromny. Ludzie się pytają, że na to są pieniądze, a na inne rzeczy nie ma to pieniędzy. W takim świecie żyjemy i czasami tylko pozostaje nam muzyka albo właśnie życzenia. Jeszcze na koniec chciałbym przekazać życzenia, proszę Państwa, dla Rafała Kozickiego, który obchodzi urodziny, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, przebywającego w tej chwili nad morzem, i kilka miłych słów oczywiście dla Piotrka i dla Niki, którzy także przebywają nad morzem. Mam nadzieję, że pogoda Wam sprzyja i wszystko jest fajnie. Odpoczywajcie i szczęśliwie wracajcie, a mi już na koniec tylko została piosenka, proszę Państwa, Niebieskie oczy zaśpiewa Muchacz. No piękna piosenka o pięknych oczach oczywiście i ja mam nadzieję, że za tydzień się z Państwem znowu tutaj spotkamy i sobie troszkę z nutą wspomnień pospominamy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą audycję. Żegnam się, do usłyszenia, do zobaczenia piosenką Muchacz, oczy niebieskie. Dla Rafałka.